22 horas e 11 minutos. Yasile, ahimekawe, iwirokawirwa, ariwa amsuluihu, kariwa, wokalomone lengava, kopelava, kariwa nipavela, orwa, wiva herelewo. Kiriwa masiwewe, shine niwewe, okale ni himaya wego, na okala nsepo nepaya wo.